zuwa gurinmu nan biyar su kai ne lamba daya kai ne lamba na daya kai ne sauraron mu ke ci daidai da wannan lambar.